zary łopoczą. Szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta. Przeszła przeklęta.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Samoloty, które latają bez paliwa. Pomysł samolotów, które mogą latać bez ręcznego zasilania paliwem, opiera się na wprowadzonej już zasadzie bezprzewodowego transportu energii. Nikola Tesla, jeden z największych wynalazców na świecie, uznał ten obszar za prawdopodobnie najcenniejsze zastosowanie bezprzewodowej transmisji energii. Gdyby możliwe było zaopatrzenie samolotu w niezbędne zasoby w ten sposób, nie polegałby on już ograniczeniom podczas lotu. W kontekście tego transferu energii można by konstruować coraz potężniejsze maszyny, które umożliwiłyby dotarcie z Europy do USA w ciągu kilku godzin, a może nawet i szybciej. Tesla postrzegał ten pomysł jako sposób na przyspieszenie transportu i w istocie wyeliminowanie potrzeby granic i krajów. Czuł, że może to być sposób na zjednoczenie świata jako całości. Gdy odległości przestają odgrywać główną rolę, nic nie stoi na przeszkodzie zjednoczeniu ludzi i harmonijnemu współistnieniu. Bezprzewodowe uzupełnianie energii w samolotach umożliwiłoby również zaopatrywanie odległych regionów w podstawowe towary, a tym samym zlikwidowanie nierówności między narodami i potencjalne zakończenie głodu na świecie. Tesla narysował harmonijny, ale czasami utopijny obraz przyszłości, który obecnie jest daleki od urzeczywistnienia.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Templariusze. W 1118 roku Hugo de Payne z Szampanii i jego 6 towarzyszy złożyli pierwsze śluby ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i walki za wiarę. W czasach względnego pokoju templariusze mieli bronić bezpieczeństwa pielgrzymów na szlakach prowadzących do Ziemi Świętej. Do Polski trafili około 1155 roku. Pierwszą siedzibą, tak zwaną komandorię, założyli na początku XIII wieku na ziemi otrzymanej od księcia śląskiego Henryka Brodatego. Było ich nie więcej niż 200, w większości cudzoziemców. W Europie szybko stali się potęgą militarną i finansową. Na początku XIV wieku zakon był w posiadaniu 870 zamków, komandorii i mniejszych ośrodków. Liczył około 7000 rycerzy, braci służebnych i kapelanów. Razem z weteranami, urzędnikami i poddanymi templariuszy było to kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Dzięki papieskim przywilejom mieli własnych spowiedników i nie płacili podatków. Trudno powiedzieć, jaki charyzmat obecnie ma zakon. Głównym zadaniem wspólnoty jest pomoc charytatywna. To kontynuacja średniowiecznego etosu rycerskiego. Za jedną z 8 cnót rycerskich uznawane było bycie miłosiernym, a ważnym punktem kodeksu była obrona słabych i potrzebujących pomocy.

0: Dziękuję bardzo. Ta piosenka była specjalnie dla skutecznych naszych.
1: Wojtek otworzył właśnie nową knajpę, ale kurwa w Pucku, to jest daleko od Gdańska, ja pierdolę. Pojechałbym tam zobaczyć, jakie daje karluchy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Papua Nowa Gwinea. Papua Nowa Gwinea to kraj położony w oceanie. Jest bardzo zróżnicowany pod względem etnicznym i językowym i mówi się tu w ponad 800 językach. Jeszcze do niedawna wiele lokalnych plemion żyło w całkowitej izolacji. Jak zauważa amerykański wykładowca Jared Diamond, jeszcze 100 lat temu niektóre górskie plemiona nie były świadome istnienia oceanu. Żeby do niego dotrzeć, musiałyby przebyć długą drogę przez wrogie tereny, co byłoby niezwykle ryzykowne. Papua Nowa Gwinea znajduje się w czołówce krajów o najwyższym stopniu przestępczości. Przeraża szczególnie skala zbrodni na kobietach. Badanie przeprowadzone przez Lancet w 2013 roku wykazało, że 27% mężczyzn z największej wyspy archipelagu zgwałciło osobę niebędącą ich partnerem, a

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Uluru, które wznosi się 350 metrów nad otoczeniem na środkowej australijskiej pustyni, jest jednym z najważniejszych naturalnych miejsc aborygenów. Jednak dla geologów masyw o długości 3 km i szerokości 2 ma zupełnie inną atrakcję, swoją wyjątkową historię. Na przestrzeni setek milionów lat uformował się twardziec będący wynikiem różnych osadów, które niegdyś pokrywały morze. Wiele osób, które zabrały do domu naturalną pamiątkę z wizyty z Uluru, skarżyło się potem na niewytłumaczalne poczucie pecha. I wtedy wydarzyło się niewiarygodne. Po tym, jak przynieśli skradzione kamienie z powrotem na mistyczną górę, podobno ich pech się zakończył. Jak uważasz, czy klątwy pecha są powiązane z duchami, które według aborygenów zamieszkują Uluru? Historie takie jak ta miały miejsce raz po raz. Niektórzy ludzie pisali listy o swojej wizycie na Uluru, ujawniając wszystkie dziwne i prawie niewiarygodne rzeczy, które przydarzyły im się po zabraniu naturalnego artefaktu z tego obszaru. Zgłaszali wszystko, od trudności finansowych przez utratę życia bliskich po kradzieże. Jednak tak jak wspominałem przed chwilą, w prawie każdym przypadku klątwa została zdjęta, gdy tylko przedmioty zostały zwrócone. Wydaje się, że nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje, ale stało się to tak powszechnym problemem, że wielu ludzi zaczęło w to wierzyć, nawet ci, którzy mogą nie wierzyć w zjawiska paranormalne.

Dziękuję.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W Arabii Saudyjskiej istniał zakaz podróżowania kobiet bez zgody męskiego opiekuna. Do 2019 roku kobiety nie mogły podróżować samodzielnie bez zgody męskiego opiekuna. Ten zakaz był znoszony dopiero, gdy kobieta osiągnęła wiek 45 lat. Kobiety poniżej 45 roku życia musiały podróżować z mężem lub ojcem lub posiadać formularz pozwolenia podpisany przez męskiego opiekuna. A żeby uprościć te procedury, wdrożono system autoryzacji online, w którym opiekun męski mógł załatwić te formalności. Wielu członków męskiej rodziny pozwalało kobietom na pełną swobodę opuszczania i wjeżdżania do kraju, jednak znaczna część społeczeństwa widziała swobodę mobilności kobiet jako coś, co mogło prowadzić do niemoralności i dlatego surowo zabraniała kobietom opuszczania domu, nie mówiąc już o kraju. Reforma z 2019 roku to wielki krok naprzód dla praw kobiet w Arabii Saudyjskiej. Choć wiele konserwatywnych norm społecznych wciąż pozostaje, coraz więcej kobiet korzysta z nowo zdobytej swobody podróżowania.

nawzajem oddani sobie, wypalamy się, bo to jest, bracie, wojna. Wojna palących z niepalącymi, odwieczna dychotomia, jak Legia i Polonia, jak Wisła i Krakowia, jak Staś i Nel. Wojna, wojna. Pytam, dlaczego niepalący nie chcą zrozumieć naszej samotności, naszego żaru, naszego popiołu, naszego żaru.

dychotomia, jak Legia i Polonia, jak Wisła i Krakowia, jak Stasi.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W ciągu ostatnich 10 dni zaszły w naszym kraju ważne wydarzenia. Niemała część młodzieży studenckiej w Warszawie, a także w innych ośrodkach akademickich w kraju została oszukana i sprowadzona przez wrogie socjalizmowi siły na fałszywą drogę. Siły te zasiały wśród studentów ziarna awanturniczej anarchii, łamania prawa. Posługując się metodą prowokacji, wzburzyły umysły części młodzieży. Parły do wywoływania starć ulicznych, do przelewu krwi. Nielegalne zgromadzenia i demonstracje uliczne studentów wywołały powszechne pytanie. O co chodzi? Dlaczego studenci występują przeciwko władzom państwowym? Próba wykorzystania poezji Mickiewicza, zrodzonej z walki patriotycznej młodzieży, przeciw carskiemu uciskowi, dla szkalowania Polski Ludowej, jest politycznym szalbierstwem. Wypacza bowiem najgłębszy, demokratyczny i postępowy sens twórczości Mickiewicza. Dziś, kiedy sojusz ze Związkiem Radzieckim, przyjaźń z odrodzonym socjalistycznym narodem rosyjskim jest i pozostanie fundamentem bezpieczeństwa, niepodległości i rozwoju Polski. Jest naszym obowiązkiem, nie wypaczając w niczym historii i nie mając powodu do jej wypaczania, wykorzeniać z umysłów przeżytki starych i na zawsze minionych przeciwieństw, a nie zaś umacniać je i rozjątrzać. Taki jest nakaz patriotyzmu i internacjonalizmu, dwóch cech, które należą do najpiękniejszych tradycji polskiego narodu i polskiej klasy robotniczej. Łatwo sobie wyobrazić, jaki byłby los narodu polskiego, jeśli w 1944 roku zamiast ciemniaków doszli do władzy jaśnie oświeceni. Byłaby to Polska bez ziem zachodnich, skłócona ze Związkiem Radzieckim, biedna, zacofana, przeludniona, zależna od Niemiec, od mocarstw imperialistycznych, byłaby pionkiem w ich grze, byłaby niczym, gdyż dla takiej Polski nie byłoby w ogóle miejsca we współczesnej Europie.

0: kremem.
1: Marnotrawienie żywności. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych co roku na świecie marnuje się 1/3 żywności nadającej się do spożycia. W Polsce mowa o niemal 5 milionach ton żywności rocznie. W większości zamożnych krajów na rynek trafia zbyt dużo żywności. Koszt ponosi nie tylko środowisko, na marne idą znaczne nakłady pracy. W Wielkiej Brytanii wyrzuca się co roku 10 milionów ton żywności o łącznej wartości około 100 miliardów złotych, przy czym jedynie 30% tej masy stanowią odpady niejadalne, jak skóra, kości czy obierki. Oznacza to, że aż 70% wyrzucanej żywności nadawałoby się do spożycia. Nie lepiej jest w Stanach, gdzie marnuje się około 40% żywności, a skala tego problemu zdaje się stale rosnąć. Warto jednak dodać, że marnotrawienie żywności to jednak nie tylko problem krajów wysoko rozwiniętych. W krajach Afryki Subsaharyjskiej do największych strat żywności dochodzi, zanim jeszcze dotrze ona do konsumentów. Powodem jest przede wszystkim efekt złych warunków magazynowania lub braku dostępu do sprzętu chłodniczego.

Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na wybiórczą listę przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Dziś mam zamiar przedstawić notowanie numer 764 z dnia 20 września 1996 roku. Co ciekawe, to notowanie listy przebojów trójki prowadził Grzegorz Miecługow. No i teraz tak, co my tu mamy? Wszystkich utworów jest 53, z czego 20 polskich, zagranicznych 33. W topie głównym 30 utworów, 12 polskich, 18 zagranicznych, 3 nowości, 15 wzlotów, 13 spadków, 2 pozycje bez zmian. W poczekalni mamy 23 utwory, 8 polskich, 15 zagranicznych, 3 nowości.

zero powrotów. Multipozycje, czyli egzekwo, to pozycje 38, 45 i 46. No to przechodzimy w takim razie. Wybieramy sobie, jak w ulęgałkach, z tych 53 utworów, co bardziej wartościowe, żeby przypomnieć sobie. Rozpoczynamy oczywiście od poczekalni. Miejsce 50. Nowość Michael Jackson. Utwór Stranger in Moscow. Na miejscu 49. Nowość The Axel Boys Quartet. Piosenka Dub I Dub. Przechodzimy dalej. Na miejscu 48. Nowość Phil Collins. Utwór Dance into the Light. Przechodzimy do miejsca 47 i tu mamy awans o dwie pozycje. Grupa R.E.M. w utworze Ebow the Letter. No to posłuchajmy sobie na początek tego utworu.

No to już jesteśmy. Oczywiście im starsza lista, to tym więcej potworków. No niestety prawda jest taka, że ta muzyka na liście przebojów niestety wcale się nie polepszała. Ale dobra, wybieramy, tak jak powiedziałem, w ulęgałkach. Miejsce 46, ex aequo, dwa utwory, Sheryl Crow, It Makes You Happy, awans o dwie pozycje, oraz awans o cztery pozycje, Agnieszka Maciąg, Zatrzymaj Czas. Agnieszka Maciąg, to jest dopiero kobieta, która zrobiła super karierę w tym kraju, a mianowicie zaczynała od modelingu, potem stała się muzą i zaczęła nagrywać piosenki, nie będę się wypowiadał na temat, jakie to są piosenki, a teraz pisze książki. Ona wie dokładnie, jak żyć, co trzeba robić, żeby być szczęśliwym, etc. No popatrzcie się, taką mamy światłą osobę w naszym kraju. Na miejscu 45, awans o 4 pozycje, Flash in the Pan i utwór Lights in the Night. Ja nie wiem, jakim cudem się ten utwór zapodział w roku 96, ponieważ jest to utwór z początku lat 80. Ale znakomicie, bo ja ten kawałek uwielbiam. Jeszcze dodam, że na tym samym miejscu 45 mamy grupę Big Day w utworze Inni, tak jak tydzień wcześniej, ta sama pozycja. Ale my posłuchamy sobie Flash in the Pan, Lights in the Night. Totalnie klimatyczny utwór.

Przed nami teraz cała plejada utworów, które niestety musimy pominąć, bo są takie, jakie są. Na miejscu 44 spadek o 4 pozycje, Toni Braxton i utwór You're Making Me High. Cieszymy się z tego wszyscy. Na miejscu 43 awans o 2 pozycje, Eros Ramazzotti, Stella Gemela. I też przechodzimy do miejsca 42, na którym znajduje się, po spadku o 4 pozycje, znajduje się Andrzej Krzywy. Chcemy tańczyć, tak nazywa się ten utwór. Andrzej Krzywy, który zaczynał od zespołu Dub i tam dawał sobie całkiem radę i to wszystko pasowało. Potem popełnił muzyczne faux pas i związał się z zespołem Demono. To była makabra, ale z tej makabry nie wyszedł nawet próbując solowej kariery, bo to dalej było Demono. Na miejscu 41 spadek o 4 pozycje, Mariah Carey, utwór Forever. Potem na miejscu 40 spadek o 1 pozycję, Spice Girls i utwór Wanna Be. Nie namówicie mnie. I dochodzimy do miejsca 39, awans o 7 pozycji, IRL, utwór Ameryka. On wtedy na tej liście znalazł się w zremiksowanej wersji, ale ta zremiksowana wersja jest taka sobie, umówmy się. Ktoś chciał w 96 roku zabłysnąć i zrobić coś nowoczesnego, ale to nie zawsze się udaje. Czasem wychodzi bokiem i to właśnie też wyszło bokiem. Dlatego my posłuchamy sobie wcześniejszej wersji IRL Ameryka.

IRL w roku 96 to już też było takie podzwonne dla tego zespołu. Ten zespół nigdy nie odzyskał świetności, o ile w ogóle wtedy istniał jeszcze. Wydaje mi się, że już było po wszystkiemu. Z początku lat 80., połowa lat 80., czerwona płyta to naprawdę dobra rzecz. Przechodzimy do miejsca 38. Tu dwa utwory: Tanita Tikaram i utwór And I Think of You, E Penso a Te. Awans o 5 pozycji, a na miejscu tym samym miejscu, ale spadek o 5 pozycji, Vanessa Williams i Where Do We Go From Here. Miejsce 37, awans o 10 pozycji, Orchestra Maneuvers in the Dark, czyli w skrócie OMD, w utworze Walking on the Milky Way. Ten zespół, ja już mówiłem, miał swoją świetność w pierwszej połowie lat 80., a potem to już odgrzewane kotlety. Na miejscu 36, awans o 6 pozycji, ONA, Krzyczę, Jestem. I tego utworu teraz posłuchamy.

Wydobywamy się teraz na powierzchnię. Kończymy poczekalnię. Na miejscu 35 awans o 6 pozycji. 3T w gościnnie Michael Jackson w utworze Why. Straszny smęt ten utwór. Smutas jak stąd do Gdańska. Potem na miejscu 34 awans o 4 pozycje Lady Punk i utwór Czy czujesz jak? Ja już powiedziałem, Lady Punk skończyło się dla mnie z pierwszą płytą. Na miejscu 33 awans o 11 pozycji Grzegorz z Ciechowa, utwór Piejo kury piejo. Oczywiście chodzi o Grzegorza Ciechowskiego, aka obywatel GC. I ja do tej piosenki, w ogóle do tej płyty całej, podchodziłem bardzo sceptycznie, ponieważ do tej pory tak uważam. Pan Grzegorz z Ciechowa wykorzystał moment fascynacji naszej publiczności, naszych rodaków, jedną grupą, która przyjechała bodajże do Sopotu właśnie wtedy. Ta grupa nazywała się Deep Forest, taka muzyka świata. I oni tam wplatali wszystkie sytuacje amazońskie, czyli rytmy Indian, no, tak powiedziałem, muzyka świata. Pan Grzegorz próbował, wyszło mu to całkiem fajnie, wpleść w tą muzykę i w elektronikę polską, polski folk. Jedni mogą mówić, że jest to takie sobie, drudzy, że się zachwycali. Ja do tego podszedłem jako ciekawostka. Do tej pory mam sentyment, ja sobie nawet tą płytę wtedy kupiłem. Już jej nie mam, to nie wiem, co się z nią stało. Ale Grzegorz z Ciechowa, Pio, kury, pio, to jest ok. Za chwilę tego posłuchamy, ale jeszcze powiem, skończę tą poczekalnię. Na miejscu 32 awans o 2 pozycje, formacja nieżywych schabów i utwór Gołe baby. I tak jak mówiłem, schaby skończyły się dla mnie z pierwszą płytą. A miejsce 31, Morten Harkert i Spanish Steps, awans o 1 pozycję. My słuchamy Grzegorza z Ciechowa.

No to witajcie wszyscy w pierwszej 30 w topie głównym. Tu tych takich kawałków wołającego pomsty do nieba będzie mniej. Na pewno. Na miejscu 30 nowość George Michael Spinning the Wheel. Ja zawsze powtarzam, że George Michael to jest artysta przez duże A. Więc teraz sobie posłuchajmy Jorgosa Michalisa, George'a Michaela w utworze Spinning the Wheel.

Na miejscu 29, ale zanim to powiem, to jeszcze przypomnę, że słuchacie wybiórczej listy przebojów trójki, czyli Powrót do przeszłości. Prowadzę ja, Władysław Bałtycki. I ogłaszam miejsce 29, które się odbyło 20 września 1996 roku podczas 764 notowania listy przebojów. Na miejscu 29 spada go jedną pozycję od 4 tygodni na liście Graża T. Utwór Świerszcze. Jezu. Graża T. Graża T to pani, ktoś nazywa Grażyna Trela. Ona niestety zamoczyła swoje paluszki w muzyce. No, pomijmy to milczeniem. Na miejscu 28 Jezu, Bryan Adams, spadek o 10 pozycji, Let's Make a Night to Remember, 6 tygodni na liście. Kanada wciąż przeprasza za Bryana Adamsa. Na miejscu 27 spadek o 12 pozycji, Susan Vega, utwór Caramel, 9 tygodni na liście. Susan Vega od swojego debiutu, gdzie tam śpiewała My Name is Luca, to ona już nie wylansowała nigdy takiego przeboju, ale nigdy nie zeszła poniżej pewnego poziomu. Dalej ten poziom jest utrzymywany, te piosenki naprawdę są dobre, ale nie już takie przebojowe. Na miejscu 26 nowość Celine Dion, utwór The Power of the Dream. Ale my przejdziemy do miejsca 25, tu też nowość Alanis Morissette i utwór Head Over Feet. Ja pamiętam Alanis Morissette, bo to jest Kanadyjka z Montrealu. Ona występowała na początku lat 90. pod pseudonimem Alanis i miała takie niezbyt wyszukane przeboje dyskotekowe wręcz, można powiedzieć. Wyglądała tak, jak wyglądała, nie wyglądała na rockową panią. Potem nagle metamorfoza, ktoś wpadł na pomysł, że Alanis już nie będzie Alanis, tylko dodamy jej nazwisko Morissette, i to było chyba dobre, bo ona nagrała naprawdę dobrą płytę i to się sprzedało i ludziom się spodobało. Słuchamy teraz właśnie dwóch piosenek. Najpierw Susan Vega i Caramel, a potem Alanis Morissette, Head Over Feet. Jeszcze potem będzie też Alanis.

Na miejscu 24. Awans o 6 pozycji od 5 tygodni na liście Eddie Reader w utworze Town Without Pity. Potem przechodzimy do miejsca 23. Awans o 4 pozycje, utwór Tina Turner, Missing You, 2 tygodnie na liście. Z Tiną Turner to ja naprawdę miałem problem, bo to jest taka sytuacja, że to była zacna i szacowna artystka, ale niestety problem jest taki, że ona fajne rzeczy miała z Ike'em Turnerem, ze swoim mężem. Potem ta płyta, którą jej popularność odżyła i wybuchła z początku lat 80., w pierwszej połowie lat 80., tam było Private Dancer i te wszystkie sprawy zajechane totalnie przez radio, nie przemawiały do mnie, bo to już była taka mieszanka poporokowa. I to jest też tutaj takie smęty. Ona najlepsza była w tym takim, z tym rockowym zacięciem, czego potem jej brakowało. Na pewno nie brakowało jej małżonka, ale brakowało jej tego rockowego zacięcia. Na miejscu 22. awans o 4 pozycje The Cranberries, Free to Decide, od 5 tygodni na liście. Posłuchajmy sobie dwóch utworów Eddie Reader i utwór Town Without Pity, a potem The Cranberries w utworze Free to Decide.

Do, tutaj awans o 3 pozycje od 4 tygodni na liście. Tytus Wojnowicz, uwertura dla M. W ten utwór zamieszany jest Piotr Rubik, więc zapewne wiecie, jak to wszystko brzmiało. A Jezusie, i przechodzimy do miejsca 18. Tutaj nam spadek o 4 pozycje od 12 tygodni na liście. Justyna Staczkowska, Oko za oko, słowo za słowo. To jest piosenka jeszcze z tego albumu sprzed roku, który totalnie był zamieszany, Grzegorz Ciechowski. I tak jak mówiłem tydzień temu, Justyna Staczkowska nie nagrała już nigdy lepszej płyty od tej swojej debiutanckiej. Ten kawałek jest tego dowodem. Zaraz posłuchacie. Na miejscu 17, awans o 4 pozycje, od 5 tygodni na liście, Various Monks, Ten Sen. Ja nie wiem, czy już tam Kasia Stankiewicz śpiewała, czy jeszcze Lipnicka, czy może jakaś inna pani. W każdym razie to jest na zespół piosenka nie dla nas. My się w tym nie znajdujemy. Za to na miejscu 16 spadek o 6 pozycji od 15 tygodni na liście, Metallica. Nareszcie coś mocniejszego i utwór Until It Slips. Posłuchamy sobie dwóch utworów. Justyna Steczkowska, Oko za oko, słowo za słowo, a potem mocniej uderzymy. Metallica, Until It Slips.

Wybiórcza lista przebojów, Władysław Bałtycki, wybiórcza lista przebojów Trójki, powrót do przeszłości. Notowanie numer 764 z 20 września 96. Przechodzimy na miejsca 15. Awans o 9 pozycji od 2 tygodni na liście Kasia Kowalska. Coś optymistycznego. Tak jak mówiłem tydzień temu, Kasia Kowalska nagrała bardzo fajną debiutancką płytę, a później coś pękło i zaczęły się jęki, zawodzenia i się skończyło. Na miejscu 14 spadek o 6 pozycji od 11 tygodni na liście grupa Fugees, Killing Me Softly. Trampolina dla kariery Lauryn Hill. Utwór, cover, bardzo popularny swego czasu, rozpopularyzował go film Łowca Jeleni, między innymi tam chłopaki w Billard Clubie sobie śpiewali. Tą piosenkę tu w nowej aranżacji wyszło im to tipe-stope znakomicie. Na miejscu 13 spadek o 2 pozycje od 2 tygodni na liście Nena Sherry, utwór Woman. Nena Sherry, moim zdaniem mocno niedoceniona artystka, która chyba ma już w tym momencie swoje najlepsze lata za sobą, ale wtedy naprawdę, abstrahując już od urody, muzycznie miała coś do powiedzenia. Posłuchajmy sobie właśnie tych dwóch utworów. Fugees, Killing Me Softly, a potem Nena Sherry i Woman.

Dobre to było. Dobre. A teraz mam taki utwór. Może to nie jest rockowy utwór, na miejscu 11. Awans o jedną pozycję od 9 tygodni na liście. Ci panowie też mieli, przemknęli jak meteor przez listy przebojów, przez... Jeszcze wtedy nie było YouTube'a, ani tych środków medialnych takich dostępnych jak teraz, ale zaznaczyli swoją obecność w mediach. Telewizja, radio. Traperzy z Nadwisły. Mocno satyryczny projekt. Jakże tęsknimy teraz za tego typu mocno satyrycznymi rzeczami. No niestety pozostały nam te kulawe kabarety. Nie mówię, że wszystkie, ale niestety 99% to jest totalna kupa z tymi kabaretami. Z satyrą u nas nie najlepiej w tym kraju, tak samo jak z edukacją muzyczną, co zresztą widać po tej liście, ile kawałków trzeba odrzucić. Dobra, my sobie posłuchamy tego utworu właśnie teraz. Traperzy z Nadwisły, taki ze mnie Maxi Kaos, taki ze mnie Maxi Kaos.

0: w czasach raczej łatwo grubasa, łysy, stary, sztuczna szczęka, szkła jak dwa od piwa dynka.
1: Wtedy ja do akcji wkraczam, swoim wdziękiem ja uraczam, żeby były w siódmym niebie, zawsze daję wszystko siebie, ale tylko jeden raz.

0: jestem zawsze sam.
1: Jedna zagraniczna wdowa powiedziała:
2: Mistelowa, jeśli będziesz moim chłopem, gniazdko ci wymoszczę złotem.
0: Ale dla mnie monogamia nudna jest do wyżygania. Źródłem prawdziwej kobiety coraz nowsze są kobiety, ale tylko jeden raz.

No i jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Pierwszą dziesiątkę, czyli miejsce dziesiąte, z awans o trzy pozycje, od 6 tygodni na liście, grupa Queen i utwór Let Me Live. Nie mogę się przełamać do tego Queenu już takiego późniejszego, lata 90. To jednak jest takie. Takie coś, co ja nie akceptuję. Tak samo miejsce 9. Tutaj spadek o 2 pozycje, od 7 tygodni na liście. Sting, I Was Brought to My Senses. Pierwsze 2 płyty solowe Stinga jak najbardziej, ze wskazaniem na pierwszą, a potem to już jest takie, proszę ja was, makabreski są po prostu. Na szczęście mamy miejsce 8. Tu spadek o 2 pozycje, od 16 tygodni na liście. I na tym miejscu Kasia Nosowska, utwór Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. To jest jej pierwszej solowej płyty, Puk Puk, bardzo dobra. Ona już taka trip-hopowa ta płyta. Można powiedzieć, że Kasia Nosowska takim prekursorem trip-hopu w Polsce była. I ta piosenka w ogóle zaistniała na filmie... Jezu, jak się ten film nazywał, no widzicie. I... Ja sobie zaraz przypomnę. I ona tam zaistniała. Na miejscu 7, awans o 9 pozycji, od 10 tygodni na liście, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. Nagrali taki utwór, to jest temat z filmu Mission Impossible. Nowa wersja, jakże dobra, i do tej pory buja się po wszystkich nośnikach muzycznych. Posłuchajmy sobie. Kasia Nosowska, Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, a potem Adam Clayton i Larry Mullen Jr. W temacie wiodącym z filmu Mission Impossible.

No i wiem, jak się nazywał ten utwór. Boże, ten film, Gry uliczne. Gry uliczne, film różno oparty na przypadku Stanisława Piasa, który został zabity z końcem lat 70. w Krakowie przez służby bezpieczeństwa. I tamten, ta piosenka, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, tam królowała. Dobra, przechodzimy teraz do miejsca szóstego. Spadek o dwie pozycje, od 17 tygodni na liście, Various Monks, Orła Cień. No to teraz wiem, kto już tam śpiewał. Kasia Stankiewicz śpiewała, ale Orła Cień jakby zniknął, bo przechodzimy do miejsca piątego. Tutaj status quo, jak tydzień wcześniej, od 16 tygodni na liście, Alanis Morissette w utworze Ironic. To dobry utwór. Bardzo fajny teledysk, zapadający w pamięć. Ona w tym samochodzie. Cztery one. Cztery Alanis Morissette. I śpiewają do siebie. Na miejscu czwartym spadek o dwie pozycje. Od 14 tygodni na liście Tina Turner w utworze On Silent Wings. No ja myślałem, że to może, bo ja już nie kojarzę po tytułach tych utworów, że to może coś więcej ikry. Nie. Dalej się smęcą, dalej płyną. Lecą. Nie wiem. Odlatują. Dlatego przechodzimy do miejsca trzeciego. Od 13 tygodni na liście awans o 6 pozycji Ciągnik i grupa Blenders. To chyba największy przebój tego zespołu. Aczkolwiek oni jeszcze mieli parę takich numerów, nawet mocno kontrowersyjnych. Ale ten chyba mi się najbardziej podoba. Posłuchajmy sobie właśnie dwóch utworów, zanim przejdziemy do dwójki, która będzie na szczycie. Posłuchajmy sobie Alanis Morissette, utwór Ironic, a potem właśnie Blenders i utwór Ciągnik.

No to już jesteśmy, bo będziemy puszczać ostatni utwór. No i znowu jest sytuacja jak w zeszłym tygodniu. Na początku jest taki utwór, że się go, no to ręce i nogi uginają. Dobra, zacznijmy od miejsca drugiego. Awans o jedną pozycję. Od 10 tygodni na liście Big Cyc, utwór Makumba. Nie jest to jakiś górnolotny utwór, ale no okej, są pewne konwencje zachowane. Może teraz ten utwór ma troszeczkę inną wymowę. My wtedy w połowie lat 90. bardzo chętnie przyjmowaliśmy wszystkich innych ludzi o innym kolorze skóry do tego kraju i nie było jakby specjalnego problemu. Oczywiście poza paroma wyjątkami i rzucaniem bananów na murawę piłkarską. Teraz to jest coś, jakaś makabreska. Bąkiewicz i te wszystko, cała banda Bąkiewicza, kretynów zbolałych. No to teraz widzicie, co się dzieje. Ale na miejscu pierwszym, i to jest większy problem, tak jak tydzień wcześniej, od 9 tygodni na liście Urszula w utworze Niebo dla Ciebie. Nie jest to konik na biegunach, ale to jest takie złe i niedobre. Ja mówiłem właśnie o tym guście muzycznym Polaków, nie o edukacji muzycznej Polaków, o Polakach, którzy nie są wyedukowani muzycznie, bo nie jesteśmy. Pink Floyd, Urszula, Beatlesi, tak, to znamy. Genesis, o. To są zespoły dla Polaków. Dlatego niestety fani Urszuli muszą obejść się smakiem, nie usłyszą, bo my zatrzymujemy się na miejscu drugim i posłuchamy sobie na koniec Big Ceca w utworze Makumba. To jest dobry kawałek sprzed 30 prawie lat, jakże aktualny chyba do dzisiaj, lekko prześmiewczy. Dobra, słyszymy się za tydzień i będzie już rok 1997. Ja się żegnam, to była wybiórcza lista przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Ja jestem Władysław Bałtycki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wioska Karłów, Jiangxi. To miasteczko ma swojego cesarza i cesarzową. Mieszka tam ponad 100 poddanych, z których najwyższy mierzy około 120 cm. Mowa o cesarstwie krasnoludów, w kontrowersyjnym parku rozrywki, który funkcjonuje w Chinach od 2009. Do tej pory nie ma konkretnego wyjaśnienia, dlaczego we wiosce tak duży odsetek mieszkańców to osoby niskorosłe. Naukowcy przeprowadzili liczne badania tego terenu, od badań na ludności poprzez badania wody, kończąc na badaniach powietrza i zbóż. Nie ma jednak konkretnego wyjaśnienia zagadki wioski Karłów. Według starszyzny wioski ich spokojne, szczęśliwe życie zostało zrujnowane pewnej letniej nocy wiele lat temu, kiedy okolice nawiedziła paskudna choroba. Kilka miejscowych cierpiało na tajemniczą chorobę, która dotykała głównie małe dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Te dzieci po prostu przestały rosnąć i pozostały na tym samym poziomie do końca życia. Oprócz niezdolności do wzrostu, niektóre osoby cierpiały również na różne inne niepełnosprawności. Inne teorie wymyślone przez wieśniaków obejmują japońską inwazję na Chiny, która doprowadziła do uwolnienia różnych toksycznych gazów. Jednak Japończycy nigdy nie dotarli do tego obszaru. Niektórzy twierdzą, że to ich przodkowie sprowadzili ten gniew, ponieważ nie otrzymali zasłużonego pochówku. Inni twierdzą, że za zahamowanie wzrostu odpowiada złe feng shui tego obszaru, jednak mieszkańcy wioski z powodzeniem przekuli swoją niedolę na całkiem intratny biznes, otwierając na terenie swojej wioski park rozrywki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W PRL-u oficjalnie nie istniało zjawisko bezrobocia rejestrowanego. Każdy miał zapewniony etat i otrzymywał wynagrodzenie za przychodzenie do pracy. Jednakże ta sytuacja była w dużym stopniu fikcją. W rzeczywistości istniało tak zwane bezrobocie ukryte, czyli sytuacja, w której ludzie byli zatrudnieni, ale ich praca była bezproduktywna, bezsensowna i nie miała ekonomicznego uzasadnienia. Po transformacji ustrojowej w 1989 roku, gdy zmieniły się warunki rynkowe, nie można było już utrzymywać tej fikcji. W 1990 roku liczba bezrobotnych wzrosła do ponad miliona, a w kolejnych latach jeszcze bardziej się zwiększyła. Wiele osób, szczególnie na wsiach, które dotąd żyły z pracy w państwowych gospodarstwach rolnych, zostało skazanych na nędzę i bezrobocie. Ciekawostką jest, że w PRL-u, aby maskować bezrobocie, stosowano różne metody. Jedną z nich było masowe wysyłanie pracowników na wcześniejsze emerytury lub przyznawanie rent z powodu podejrzanie przewlekłych bólów. W 1989 roku mieliśmy 6,7 miliona emerytów i rencistów, a ta liczba później wzrosła do 9,5 miliona. To pokazuje, jak bardzo system był wykorzystywany do ukrywania prawdziwej sytuacji na rynku pracy. W PRL-u panowało przekonanie, że każdy ma pracę i że bezrobocie nie istnieje. Jednakże rzeczywistość była znacznie bardziej skomplikowana, a praca często była tylko iluzją.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Średniowieczna Łódź. 2009 rok, Czersk, województwo mazowieckie. Odnaleziono tutaj łódź tak zwaną szkutę, czyli płaskodlenny statek używany do przewozu towarów Wisłą. Takie łodzie były niegdyś bardzo popularnym środkiem do transportowania towarów. Mierzyły od 10 do 30 metrów. Ta odnaleziona w Czersku należała do największych. Wykonano ją z drewna dębowego. Główną częścią konstrukcyjną były denniki, czyli belki tworzące podstawową część kadłuba. Poszycie było uszczelniane włosiem i smołą. Jednostka była napędzana prawdopodobnie siłą mięśni, a dokonywała tego załoga w liczbie około 20 flisaków. Odkrycia łodzi dokonali właściciele terenu, na którym ją znaleziono. Chcieli oni wykopać staw w swoim sadzie, a podczas wykopów natknęli się właśnie na pochodzącą sprzed kilkuset lat szkutę. Po odkryciu łodzi nie można było od razu jej wydobyć, głównie z tego powodu, że nie było odpowiedniego miejsca, by dalej ją przechowywać. Postanowiono zalać łódź wodą i przysypać piachem. W takich sprzyjających warunkach czekała 9 lat na wydobycie. Łódź pochodzi z XVI wieku, była w tym okresie eksploatowana przez około 40 lat, a dzisiaj czeka, aby stać się częścią Muzeum Żeglugi Wiślanej, które możliwe, że stanie właśnie w Czersku.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Templariusze. W 1118 roku Hugo de Pain z Szampanii i jego 6 towarzyszy złożyli pierwsze śluby ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i walki za wiarę. W czasach względnego pokoju templariusze mieli bronić bezpieczeństwa pielgrzymów na szlakach prowadzących do Ziemi Świętej. Do Polski trafili około 1155 roku. Pierwszą siedzibą, tak zwaną komandorię, założyli na początku XIII wieku na ziemi otrzymanej od księcia śląskiego Henryka Brodatego. Było ich nie więcej niż 200, w większości cudzoziemców. W Europie szybko stali się potęgą militarną i finansową. Na początku XIV wieku zakon był w posiadaniu 870 zamków, komandorii i mniejszych ośrodków. Liczył około 7000 rycerzy, braci służebnych i kapelanów. Razem z weteranami, urzędnikami i poddanymi templariuszy było to kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Dzięki papieskim przywilejom mieli własnych spowiedników i nie płacili podatków. Trudno powiedzieć, jaki charyzmat obecnie ma zakon. Głównym zadaniem wspólnoty jest pomoc charytatywna. To kontynuacja średniowiecznego etosu rycerskiego. Za jedną z 8 cnót rycerskich uznawane było bycie miłosiernym, a ważnym punktem kodeksu była obrona słabych i potrzebujących pomocy.

0: głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na audycję z cyklu z archiwum Wax Trax. Dziś mam zamiar przedstawić płytę z roku 1989 zespołu Lard. Płyta nazywa się The Power of Lard. To debiutancka epka tego zespołu, wydana właśnie, tak jak mówiłem, w 1989 roku i chyba jedyna rzecz, która została stworzona przez to coś. Treasure Press napisał, że Biafra wnosi głos, markę i poczucie humoru. To idzie w parze z dudniącym, półindustrializowanym rokiem gitarzysty ministry Ala Jorgensena, basisty Paula Barkera i perkusisty Jeffa Warda. Nieformalny i ekscytujący kawałek supergrupy The Power of Lard, trzyutworowy 12-calowy singiel, pokazuje potencjał zabawy tkwiący w tym pozornie mało prawdopodobnym sojuszu. Jerry Smith, recenzent brytyjskiego tygodnika muzycznego Music Week, był rozczarowany takim rezultatem współpracy różnych muzyków. Napisał: niestety wszystko jest dość przewidywalne. Recenzja z TY MRR, marzec 89. Pierwszy muzyczny winyl Jero od czasów Dead Kennedys i od razu widać, że to on jest na tytułowym utworze. Wykorzystuje swój niepowtarzalny styl wokalno-liryczny z wielką skutecznością, współpracując z sekcją rytmiczną ministry, by stworzyć rave w stylu Palehead, tak jak Ian na ich pierwszym wydawnictwie. Hellfuge łączy riff z Sex Bomb i typowy rock'n'roll i udaje mu się to ponownie z komentarzem Biafry. Time to Melt zajmuje całą stronę, pół godziny, i jest boleśnie powolnym, nastrojowym utworem w stylu Johna Cale'a. Cytat z Trashhead Flipside, lato 89. Jello Biafra i ministry połączyli siły, tworząc ten kawałek wosku. Tytułowy utwór jest świetny. Wyobraźcie sobie ministry grające trash metal. Właśnie tak to wygląda. Hellfuge brzmi jak połączenie Flippera z Jerrym Lee Lewisem, a tekst to solidny, potężny cios w Jimmy'ego Swaggarta. Time to Melt to fajny utwór w stylu żałobnego dead rocka, ale jest cholernie długi, prawie 25 minut. Ogólnie rzecz biorąc, ten album jest naprawdę dobry i fani Biafry nie będą zawiedzeni. Utwór The Power of Lard został wykorzystany jako piosenka wprowadzająca do popularnego teledysku skateboardowego Toy Machine Welcome to Hell 1996. Teledysk ten stał się istotnym elementem kultury skateboardingu i przyczynił się do wzrostu popularności epki. Personel, jaki był zamieszany w to wszystko: Al Jorgensen, gitara, produkcja, Paul Barker, bas, produkcja, Jeff Ward, perkusja, Jello Biafra, wokal, produkcja, koncepcja, okładki. Trzy utwory na tej płycie się znajdują: The Power of Lard, Hellfuge i Time to Melt. Time to Melt trwa prawie 32 minuty. Posłuchajmy więc sobie tego czegoś. Lard. Rok 1989, The Power of Lard.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Niesamowita dekada. Wiecie, co łączy kasę fiskalną, recepturę Coca-Coli, automat sprzedający nam monety i współczesną wersję roweru? Wszystkie powstały w latach 80. XIX wieku. Václav Smil nazywa ten okres najbardziej płodnym w innowacje okresem w dziejach ludzkości. Głównie ze względu na elektryczność i silnik spalinowy. Tutaj najlepiej chyba będzie zacytować książkę, w której autor opisuje dzień mieszkanki dużego amerykańskiego miasta, która rano wypija filiżankę kawy Maxwell House, wprowadzonej do sprzedaży w 86, i zastanawia się nad przyrządzeniem porcji swoich ulubionych naleśników Aunt Jemima, sprzedawanych od 89. Ostatecznie jednak decyduje się zjeść na śniadanie płatki owsiane Quaker Oats, które trafiły na sklepowe półki w 84. Następnie prasuje bluzkę żelazkiem elektrycznym, opatentowanym w 82, używa antyperspirantu wprowadzonego na rynek w 88, ale nie może spakować lunchu, bo skończył się jej zapas torebek z brązowego papieru, którego produkcję skomercjalizowano w latach 80. XIX wieku. Można by jeszcze wspomnieć o drzwiach obrotowych, wielopiętrowym drapaczu chmur, czy powstaniu dziennika Wall Street Journal, a to i tak nie wszystko, co wymyślono w trakcie tej niesamowitej dekady.

ich debiutancki album, album, który nazywa się Resist i został on wydany po raz pierwszy 25 czerwca 2001 roku w krajach Beneluxu. I moi drodzy, była to edycja limitowana. Natomiast wersja brytyjska została wydana chwilkę później, bo we wrześniu 2001 roku przez Sony BMG, ale nie mogę też pominąć wersji japońskiej, która pojawiła się 2 lata później i była podwójnym, bardziej luksusowym, że tak powiem, zestawem CD zawierającym 15 stron B i remiksów, plus zawierała dodatkowy utwór Tell Me. No i zanim się słuchacie w ten naprawdę zacny album, który w roku wydania pojawił się aż na 8 pozycji na liście przebojów UK, to również w 2003 roku kawałki z Resist były wykorzystane w oficjalnym soundtracku w grze FIFA 2003, a były to kawałki Hide You i Pride.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie w kolejnej audycji Bez Znieczulenia. Dziś znów nadaję z Egiptu, podobnie jak tydzień temu, gdzie staram się nie robić nic poza tym, że wygrzewam się w słońcu i kąpię w Morzu Czerwonym, podziwiając przepiękne w tym rejonie rafy koralowe. Ładuję baterie, żeby móc wrócić do koncertowego trybu życia. Tym bardziej, że urlop powoli dobiega końca, więc nie będę czasu tracić na gadanie, bo trzeba wracać do Krakowa, gdzie już jutro organizuję koncert, na który serdecznie Was zapraszam. W krakowskim warsztacie zagrają trzy kapele. The Corps, który promował będzie m.in. swoją ostatnią płytę The New World or Dead, wydaną przez moje Hardcore Tattoo Records, oraz Casted i Nic Śmiesznego. I na początek posłuchamy wspomnianej już wcześniej ostatniej płyty The Corps, The New World or Dead.

To było The Corpse, a teraz Casted i ich ostatnia wydana płyta z 2019 roku, właśnie Tysiąca i Jednej Trasy. Przypominam, że zespół Casted już jutro zagra w krakowskim warsztacie. Słuchajcie, pastujcie swoje Nike, żeby już jutro stawić się pod sceną.

To był kastet i płyta baśnie Tysiąca i jednej trasy. Jeszcze raz przypominam, że już jutro organizuję w krakowskim warsztacie koncert, gdzie zagra kastet, The Corpse i Nic Śmiesznego. I na koniec kawałek tejże ostatniej kapeli, Nic Śmiesznego, numer Obrazy z ostatniej płyty Nihil Novi, wydanej również przez moje Hardcore Tattoo Records. Zapraszam do słuchania, tymczasem ja się z Wami żegnam, lecę na plażę po raz ostatni wygrzać w słońcu swoje kości. Słuchajcie, mamy tutaj prawie 30 stopni, więc aż nie chce mi się myśleć, że jutro w Krakowie będzie pewnie minus. W każdym bądź razie będzie minus, ale w warsztacie na pewno będzie gorąco, także widzimy się. Do zobaczenia i do usłyszenia.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Rock and Roll and More w Radio Odzew.

Cześć, z tej strony Trybula, wysłuchacie audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Znowu kilka tygodni przerwy, ale dzisiaj wracam do Was z dawką punk rocka, rock and rolla, rockabilly i nie tylko. Zaczęliśmy właśnie punk rockiem, zespołem Złodzieje Rowerów, a teraz trochę rockabilly ze słonecznej Czarnogóry. Eliza Stark and the Dappers.

Dłuższe przerwy między audycjami mają swoje plusy, na przykład takie, że mam dla Was sporo nowości. Jeden z numerów Elizy Star, który posłuchaliśmy, jest czymś nowym, a teraz coś z Sosnowca. I zmieniamy nieco klimat. Zespół Worms of Senses.

A teraz coś, co zdecydowanie nie jest nowością. Zespół jednoosobowy, na którego koncercie miałem okazję być jakiś czas temu, pierwszy raz w życiu i wywarł na mnie ogromne wrażenie, to też musiałem sobie przypomnieć jego studyjne nagrania. Marszałek, niedawno jeszcze zwany Pizduski.

tam jest ludzi na tym Woodstocku w chuj. I pomyślałby się w chuj sprzeda płyt zespół, co grał na dużej scenie o nie najgorszej godzinie. A ile sprzedał płyt Analux? Jedną. 1500 tych koszulek, czapeczek, bluz na zamek, bluz z kapturem, ale płytę?

Od czasu ostatniej audycji minęło sporo czasu, a w międzyczasie minął bardzo ważny dzień, a to urodziny jednego z najważniejszych wokalistów w historii światowego rock'n'rolla. Chodzi oczywiście o Mike'a Nessa.

Były to oczywiście dwa utwory z solowych płyt Majka, więc teraz może jeden z najważniejszych zespołów w historii światowego rock'n'rolla, czyli Social Distortion.

Wróćmy może do nowości polskiego podwórka, bo tu ostatnio sporo się dzieje. Na przykład Shaking Dudy, zespół, o którym ostatnio coraz więcej słychać, jeśli chodzi o ich fonograficzne plany na ten rok. Kolejny nowy, ale stary numer, odświeżona wersja, Zastanów się co robisz, pojawiła się niedawno w serwisach streamingowych i promuje epkę, która pojawi się już niedługo. Shaking Dudy i Zastanów się co robisz.

Jeśli chodzi o polskie nowości, to dzieje się też trochę na punkowym podwórku. Na przykład nowym numerem i bardzo fajnym klipem pochwalił się zespół CF98, czyli nasz jeden z najlepszych towarów eksportowych. Californian Punk w polskim wydaniu. CF98.

Gdyby zapytać mnie o polskie zespoły, które lubię, szanuję, które są dla mnie ważne i które polecam, pewnie mógłbym wymieniać bez końca. Ale gdyby zapytać o konkretnych twórców, jednoosobowe jednostki, jak głupio by to nie brzmiało, no to pewnie nie wymieniłbym ich tak bardzo wielu. Ale na pewno jedną z takich osób jest Pablo Pavo. Twórca, mimo tego, że nie punk rockowy, nie stricte rock'n'rollowy, no to jest dla mnie bardzo ważny i bardzo się cieszę, że ostatnio wiele nowych numerów od niego można posłuchać w serwisach streamingowych. Pablo Pavo.

I już tak, powoli pod koniec audycji przenosimy się z Polski do Stanów Zjednoczonych. Posłuchamy zespołu, o którym nigdy wcześniej nie słyszałem, a poznałem go dzięki wiadomości mailowej od ich wydawcy. Coraz więcej wiadomości od różnych wydawców i menadżerów dostaję na odzewową skrzynkę i jest to naprawdę bardzo miłe, bo dzięki temu poznaję coraz więcej fajnej muzyki. I na pewno bardzo fajną, ciekawą muzyką jest zespół Trashy Annie z Teksasu. Bardzo fajny, rockowy, mocny band.

No i to by było dzisiaj na tyle. Jak zwykle dzięki, że wytrzymaliście do końca. Życzę udanej drugiej połowy weekendu. Trzymajcie się. Cześć.

Jeśli moja osoba tak ci dzisiaj noży, zostanę od jutra twym aniołem stróżem. Będę Harvey'em Keitelem, będę twoim bohaterem. Będę ekshibicjonistą z bielizną przeźroczystą. Będę twoją kobietą, co to nie to. Będę awangardą, końca wieku awangardą, albo twoją pogardą. Będę twoim kitem szczelim, będę tobą w niedzielę, będę sobą w sobotę, będę dla ciebie robotem. Będę twoim Mefisto, załatwimy sprawę czysto, będę twoim koniem, ty będziesz woźnicą. Będę pamiątką bezcenną, będę biletem lotniczym, będę twoją kokainą, herą i amfetaminą. Będę twoim kompotem, strasznie się poczujesz po tym. Będę twoim okiem, co się ledwo wynurza spod powiek, czystym jak marzenie. I będę też marzeniem, co w oko się zamienia. I będę marzeniem, co w oko się zamienia. Będę twoim niewolnikiem, głodnym i wyjącym wilkiem. Będę walczył w twym imieniu, mogę też być dla ciebie trupem. Lepsze to niż palec w dupie. Będę zawsze bliski wrzenia, ale nie będę się wtrącał. Będę jako miedź brzęcząca, co kalekom sen wytrąca. Będę twoją musztardą, grubą bertą i petardą. Będę twoim ciasnym butem, będę gumką do mazania. Będę twoim namaszczeniem, będę twoim AIDS. Będę twoim Nowym Jorkiem, ogórkiem i rozpiętym rozporkiem. Będę przypalonym włosem, ostatnim papierosem i słoikiem. Z tym słoikiem przesadziłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki i program Polskie Jazzy. Dziś zapraszam na wieczór z płytą Talking Guitar. Płyta wydana w 1984 roku, a nagrał ją Jarosław Śmietana. To pierwszy album firmowany nazwiskiem artysty. Znajduje się na nim 10 oryginalnych kompozycji autorstwa Jarosława Śmietany w wykonaniu doskonałych muzyków takich jak Wojciech Grobosz, Antoni Dębski, Jacek Pelc, Jerzy Bartz, Henryk Miśkiewicz i Zbigniew Jaremko. Henryk Majewski, Robert Majewski, Roman Syrek i Jan Bajtel. Płyta ta pierwotnie wydana została na long playu w roku 1984. Album rozpoczyna jedno z najpopularniejszych nagrań Śmietany z połowy lat 80. Bieganie po Manhattanie. Płyta do dziś jest jedną z obowiązkowych pozycji w kolekcji prawdziwego fana jazzu. Przejdźmy do utworów, jakie się znajdują. Bieganie po Manhattanie, Alicia, Tabasco Song, Podróżując we śnie, Trzech panów w budce, Samba Carrera, Papierek lakmusowy, Od siedmiu wzwyż, Polowanie na robaczka i Samochody w pokrowcach. Jarosław Śmietana, Talking Guitar, rok 1984.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Herbert Mullin. Na początku lat 70. Herbert Mullin zabił co najmniej 13 osób. Przed serią morderstw Mullin był uważany za odnoszącego sukcesy ucznia i utalentowanego myśliciela. Jednak po 30 stał się mordercą. Niektóre z jego działań były związane ze schizofrenią paranoidalną, na którą cierpiał. Mullin przyznał, iż wierzył, że jego zbrodnie zapobiegną trzęsieniom ziemi w Kalifornii. Jego zdaniem urojenia te potwierdza fakt, że podczas dokonanej przez niego serii morderstw nie miało miejsca żadne trzęsienie ziemi. Wystąpiło natomiast po jego aresztowaniu. Najstarsza ofiara Mullina miała 73 lata, a najmłodsza zaledwie 4. Aż do swojej śmierci nie wykazał skruchy, nawet po długim okresie uwięzienia nadal stanowił zagrożenie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: El Chapo. Jest to osoba uważana za najpotężniejszego handlarza nielegalnymi substancjami na świecie. Mężczyzna obecnie odsiaduje wyrok dożywotniego pozbawienia wolności przedłużony o dodatkowe 30 lat bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie. W stosunku do mężczyzny zasądzono również przepadek mienia o wartości niemal 13 miliardów dolarów. El Chapo obecnie odsiaduje wyrok w więzieniu USP Florence Admax. To kompleks penitencjarny w Colorado w Stanach Zjednoczonych. Każda cela ma biurko, stołek i łóżko, które są prawie w całości wykonane z betonu. Jest także toaleta, która wyłącza się, jeżeli jest zablokowana, prysznic z wyłącznikiem czasowym oraz umywalka. Okna w celach są zaprojektowane tak, aby uniemożliwić osadzonym zapoznanie się z ich konkretną lokalizacją w kompleksie. Widzą przez nie tylko niebo i dach, więc zaplanowanie ucieczki jest praktycznie niemożliwe. Więźniowie mogą spacerować w betonowym dole przypominającym pusty basen, który również ma na celu uniemożliwienie im poznania swojego położenia w obiekcie. Więzienie jako całość zawiera wiele czujników ruchu i kamer oraz 1400 zdalnie sterowanych stalowych drzwi. Funkcjonariusze w więziennym centrum dowodzenia monitorują osadzonych 24 godziny na dobę i mogą aktywować przycisk napadowy, który zamyka wszystkie drzwi w obiekcie w przypadku podejrzenia próby ucieczki.

0: just feel it. Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Miałem to Wam zagrać na koniec sierpnia, a okazuje się, że jednak trochę tego lata szkoda. No cóż, Panie Robercie?

To dziwne, że od tego albumu Gra, na którym się ukazał tenże utwór Roberta Gawlińskiego, zatytułowany Sherman, minęło już 27 lat, a wydaje mi się, że jednak trochę tych patentów zostało skopiowanych od Sher z utworu chyba Believe. No, wielkie artystki i artyści myślą podobnie. Cześć wszystkim, z tej strony Adam Pachołek.

Moja, że tak powiem, przyjaciółka z tego samego rocznika, 97, wypuściła zupełnie nowy album Violence, który się kończy tą oto piękną, długą miniaturką. For Alice.

Nie tylko, że Sabrina potrafi dobrze śpiewać, to i także jest świetną modelką. Polecam jej ogarnąć profil na Instagramie, który ma oczywiście pod pseudonimem takim, jakim się nazywa, Blanche po prostu. Violence to jej nowy album, który zresztą mnie tak urzeka, że jednak no warto sobie, że tak powiem, głębiej w to wejść, jeśli ktoś nie jest za specjalnie fanem takich indie rockowych brzmień, a przy okazji takich nasyconych troszeczkę szczerą wrażliwością, bo jednak ta dziewczyna ma jej strasznie dużo. Teraz będzie coś

niemieckiego i szybkiego i zarazem takiego growlującego z prostego względu, że zespół Critical Defiance postanowił wypuścić czwarty już album z kolei w ich karierze, który jest zatytułowany River of Blood i powiedziałbym, że jednak niemieckie piosenki, czy nawet niemieccy artyści w Narcyście pokazują się często w różnych konfiguracjach, czy to śpiewając po angielsku, czy też w rodzimym języku, bo będzie taki przypadek dzisiaj, jeszcze w czasie samej audycji, że będzie to dosyć nietypowy artysta, który nie urodził się do końca w Niemczech, ani w Austrii, tylko, i tutaj ucinam głos, bo teraz sobie zabrzmi tytułowy utwór z tejże płyty najnowszej zespołu Critical Defiance.

Ależ urokliwe to flamenko na końcu. Jeszcze? Trochę? Prdą, już przestało. Critical Defense, można byłoby powiedzieć, że to jednak nie jest jedyny taki, powiedziałbym, inaczej, powiem po prostu wprost, że to jest nie jedyny taki powolny, że tak powiem, utwór na takiej szybkiej płycie, bo jednak zdarzają się szybsze, tylko niestety tego szybszego nie mogłem nigdzie znaleźć w streamingu, więc wybaczcie, że został tylko ten singiel tytułowy, ale jednak, no warto byłoby posłuchać więcej. Polecam ich Bandcamp. Koniecznie. Skoro mówiłem tu tutaj o reprezentacji niemieckiej w tym dzisiejszym narcyście, no to jest pewien Niemiec, ale pochodzący, no nie do końca Niemiec. To człowiek pochodzący dokładnie z Węgier, bo urodził się na Węgrzech. Mieszka na co dzień w Graz, czy też w Wiedniu, w każdym razie gdzieś konkretnie w Austrii, nie pamiętam gdzie, ale jednak w Austrii wychowany. Ukrywa się pod pseudonimem Cosmo, ostatnio świętował swoje 20 okrągłe urodziny i mówię to mocno nieironicznie, dlatego że jeśli ma się 18 urodziny, to też można powiedzieć, że się świętuje okrągłe. Jezu, nie mogę przelatywać pomiędzy zdaniami, chyba coś mi się zator zaciął. Zator koło Krakowa, chciałem powiedzieć. No to cóż, bez śmieszkowania powiem wam, że Cosmo wypuścił zupełnie taki, no, debiutancki album, chociaż wypuszcza swoje single już dawno. No i z tegoż urodził się piękny nam, że tak powiem, sentymentalny, chociaż nie do końca, dosyć żywiołowy kawałek popu, jakim się inaczej nazywa Hunterl. Jezu, ćwiczyłem to wymowę i niestety jednak nie mogę powiedzieć. To znaczy mogę, tylko czekajcie. Hunterl Spulen, albo Runtel Spulen.

Jak słychać po moim głosie, nie jestem za specjalnie fanem języka niemieckiego, ale jednak niemieckich artystów lubię słuchać, dlatego że oni mają dosyć sprawdzoną filozofię melodii piosenek, które jednak dobrze wpadają w ucho, i Runter Spielen za sprawą tegoż młodzieńca o imieniu Cosmo, no można by powiedzieć, jest takim tego typu przykładem. No to autostradę na Wiedeń, że tak powiem, mamy odbębnioną w tym programie, to teraz możemy się skupić na czymś bardziej ciekawym i pochodzącym prosto z Pragi. Szukałem takiego odpowiednika Linkin Park gdzieś na Bandcampie, mającego miejsce gdzieś w krajach u naszych południowych sąsiadów, to wyświetlił mi się taki zespół Swaffelen, pochodzący z Pragi, i ostatnio wypuścili chłopcy nową płytę zatytułowaną Under the Water Bridge, z którego pochodzi dosyć, no to dosyć ciekawe, że tak powiem, bo większość tego albumu jest w pełni po angielsku, a sprawdziłem tutaj sobie jeden z tytułów ich utworów, który oczywiście kończy tenże album, i on jest nazywany z braslawskie Namesti. No, mówiąc szczerze, to są chyba namiestnicy brasławscy, czy jak mu tam, zresztą czeskiego też za bardzo nie potrafią, ale jednak lubię i kocham tamtejszą kulturę, jak i też język. No i przy okazji, no, Swaffelen oczywiście, że gra po niemiecku, no i chłopcy jakoś zdecydowanie robią to lepiej. Nawet powiedziałbym, że w tym utworze zachowują się prawie jak Koma na początku istnienia samego zespołu. Zresztą posłuchajcie.

Ten riff gitarowy jest najlepszy z tego wszystkiego. Swaffelen. Poniekąd chłopcy tutaj zaczęli gdzieś tak odpływać w te rejony Leszka Żukowskiego, albumu Pierwsze wyjście z mroku Komy. No to jednak to dosyć zbyt dalekie porównanie, ale jednak no można by powiedzieć, że to jest taki lepszy brat Leszka Żukowskiego, tylko że bardziej taki melodyjny, stonowany, no i idealnie ułożony. Z Breslawskie Namesti z albumu Under the Water Bridge. Swaffelen oczywiście też się polędzają na Bandcampie. Z kolei chciałbym tu zaprezentować odpad ze zeszłego tygodnia z prostego względu, że jednak matko, z zeszłego tygodnia chciałem wam zaprezentować coś wyjątkowego i to nie jest za bardzo odpad z tego prostego względu, że obiecywałem wam, że Chelsea Wolf równocześnie się ukaże z Emma Red Randall, ale niestety nie było na to czasu, bo jedna nagrała album jeszcze w sierpniu i wydała, no i później gdzieś tak we wrześniu już wydała sama Emma i z tego wyjąłem dla was bardzo wyjątkowy fragment z This Killing Times, który dla mnie jest bardzo urzekający, jak zresztą cała jej nowa płyta, to Don't Delay Heaven.

Jeśli ktoś jeszcze nie ogarnął Emmy Ruth Randall, to powinien całą ją dyskografię, jej dyskografię, przepraszam, no po prostu sobie nadrobić, zwłaszcza tą płytę Disclaimed Times, która jest naprawdę żywiołowa, piękna i zarazem taka spokojna w swojej prostocie, że sama Emma, no to... No jest wymarzoną kandydatką, wiadomo, na przyszłą partnerkę, o ile ona jeszcze chciałaby być z kimś, chociaż no w pewnym sensie w odniesieniu do samej jej koleżanki Chelsea Wolfe też wygląda tym samym bardzo dobrze jak na swój wiek. No to teraz, żeby się nie zagłębiać i nie kompromitować za bardzo nad tym, no, żeby tak za bardzo nie rozmarzyć nad dziewczynami, których się niestety nie ma, Artur Rojek wypuścił zupełnie nową płytę Chciałbym się urodzić, żeby latałem. I to jest o tyle wysoki skok cywilizacyjny, że od albumu Kundel minęło sporo czasu i jest mniej chyba tejże elektroniki na tamtym albumie, a więcej takiej liryki, powiedziałbym, bardzo sentymentalnej i pięknej. No zresztą Artur się mocno, że tak powiem, rozwinął, jeśli chodzi o te formy, że nawet ubiera to w słowa i w muzykę całkiem dosyć świetnie. A że tak powiem, teraz będziemy mieli spotkanie człowieka z Mysłowic z człowiekiem z Iwonicza, czyli Kortezem. Nauka tęsknoty teraz będzie.

No przyznajcie się do tego, że to jest piękne, bo naprawdę rozmarzyć się można. Arthur Rojek i Cortez jako ci dwaj cherubinowie latający nad nami, dający nam, że tak powiem, pociechę, szczęście, otuchę na lepsze dni, zrobili naprawdę piękny nastrój i no cała płyta być może chyba jest tego warta, żeby posłuchać. Urodziłem się, czy chciałbym się urodzić, żeby latałem. Dosyć skomplikowany tytuł, bo jednak żeby latałem, no żeby chociaż Arthur Rojek potrafił się wzbić jak orzeł, czy nawet jak sokół wędrowny i pędzić przez te 220 km na godzinę, no to łatwo by sobie można byłoby wyobrazić, ale płyta jest zdecydowanie fajna. Z kolei teraz mam dla was nowość, którą, że tak powiem, nikt by się nie spodziewał, ale jednak jest. Pięciopłytowy box nadchodzi ze wszystkimi nagraniami koncertowymi, jak i też także z oczyszczonymi, zremasterowanymi utworami zespołu Joy Division, które nazywa się Eternal, z którego oczywiście wyjęte zostały różne ciekawe nagrania koncertowe zarejestrowane w różnych klubach w Birmingham, także w Bowden, którego oczywiście będę chyba miał dla was teraz. No i też, no przede wszystkim też z albumu Unknown Pleasures, czy nawet chyba z Closer, też są nagrania dostępne, więc 12 godzin bite całej, że tak powiem, historii Joy Division w pigułce. No można byłoby powiedzieć, że jednak to kąsek idealny dla samych fonoamatorów, czy nawet też fonografów, jeśli takowi są, no bo jednak Joy Division to jest taki zespół, którego warto słuchać godzinami. No i przy okazji teraz będę miał dla was miał utwór I Remember Nothing, nagrany w czasie koncertu z 14 maja 1979 roku. Musiałem się schylić, żeby zajrzeć. Zarejestrowany w klubie Bowden Jail Yacht Club oczywiście. I atmosfera jest nieco o tyle ciekawa, że tutaj klubowe, że tak powiem, piwniczne terytoria wypełnione zostały mrocznymi, takimi tremendującymi dźwiękami.

Co prawda ostatnie minuty nagrania to są tylko klaski i też podziękowania ze strony Iana Curtisa za przybycie do klubu nie Boughton Jail, tylko Boughton Vale Yacht Club 14 marca 1979 roku na występ Joy Division. Większość tych nagrań koncertowych, które się ukazuje na Eternal, jest tego warta, żeby po nie sięgnąć, chociaż no, szkoda, że nie przygotowałem więcej. Ale jednak, jeśli chcecie, to zapuszczę dla was na koniec klasyk, z którym oczywiście nieśmiertelnie Joy Division jest związane, oczywiście z płyty Aeon Pleasures, ale przed nami teraz małe wspominki, bo dokładnie 30 lat temu na amerykańskiej liście Billboardu Hot 100 w tym właśnie kończącym się tygodniu września 1996 roku pojawił się utwór Erika Claptona na szóstym miejscu. On oczywiście przez 11 tygodni pozostawał bez zmian na tej pozycji, albo i nawet krócej, z przepięknym i dosyć finezyjnym, jak na Erika przystało, utworem Change the World.

Uwielbiam ten utwór, chociaż można byłoby powiedzieć, że w mojej top 5 najlepszych utworów Erika Claptona jest Layla, ale Change the World na pewno gdzieś w tej 5 się mieści. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszego narcystę. Bardzo wam dziękuję, że wysłuchaliście do końca. No i oczywiście musi zabrzmieć na końcu Joy Division znowu, ale nie z Unknown Pleasures, tu strzeliłem pomyłkę, przepraszam, tylko z Closer oczywiście, no nieśmiertelny ich klasyk. Zostawiam was z nim, oczywiście miejmy nadzieję, że jednak w przyszłym tygodniu, podobnie jak teraz, się usłyszymy. No cóż, muszę sobie powzdychać i odpocząć i sobie coś wypić, ale nie coś mocnego. Trzymajcie się, bajo!

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam, zapraszam na audycję Bilet do kina. Władysław Bałtycki się kłania. Dziś mam zamiar przedstawić składankę Freddy kontra Jason z filmu o tym samym tytule. Soundtrack pochodzi z roku 2003. Ten soundtrack to bardziej przypomina kompilacyjną płytę niż prawdziwą ścieżkę dźwiękową. I właściwie byłem ciekaw, bo znaczna część materiału nie była wcześniej publikowana. Termin niepublikowany wcześniej może być mylący, a żałosne jest to, że z 14 niepublikowanych wcześniej utworów pięć ukazało się, a jeden z nich, utwór Condemned Until Rebirth zespołu Hatebreed, technicznie rzecz biorąc został wydany jako bonus track na pierwszym tłoczeniu ostatniego albumu zespołu. Tak czy inaczej, jest to kilka dobrych utworów, niepublikowanych wcześniej ani nie. Zajmijmy się najpierw tym naprawdę niepublikowanym materiałem do wydania płyty. When Darkness Falls to dopiero drugi nagrany utwór Killswitch Engage, jaki słyszeliśmy od czasu, gdy do zespołu dołączył nowy wokalista. Nie jest zły, ale moim zdaniem zdecydowanie dowodzi, że Howard Jones nie dorównuje byłemu frontmanowi Jesse'emu Leachowi. Jones jest świetnym wokalistą, ale jego śpiew i harmonizacja nie dorównują Leachowi, więc będąc wielkim fanem poprzednich dokonań zespołu, niełatwo docenić ich dokonania, gdy Jones zajmuje się tymi obowiązkami. Utwór Slipknot pochodzi z demo sprzed Roadrunnera, nagranego w 1997 roku i jest po prostu słaby. Nie jestem fanem Slipknota, ale toleruję ich najnowsze ich rzeczy. Ich stary materiał to jednak takie sobie rzeczy. Army of Me, Chimera jest fantastyczne i zdecydowanie powinno znaleźć się na ich płycie. To ten sam gatunek nowoczesnego groovy thrash metalowego, grania z mieszanką śpiewu i krzyku. Seven Dust traktuję tak sobie, a zwrotka w ich utworze Leach jest dość słaba, ale muszę przyznać, że reszta utworu jest świetna i naprawdę uwielbiam dysonansowe riffy i znakomity śpiew w refrenie. Murder Dolls są do bani, podobnie jak ich piosenka, jest za długa i zbyt tandetna. Dalej nie mam pojęcia, kim jest Cedar. I nie są tacy świetni, ale można tego posłuchać. To całkowicie wtórny heavy rock, to naprawdę heavy rock, z okropnie dziecinnymi tekstami i całym tym, wszystkim, czego nie da rady się słuchać. Stone Sour też jest do bani, podobnie jak ich piosenka. Dalej utwór Sepultury z udziałem Mike'a Pattona na wokalu. Jest naprawdę cholernie dobry. Został nagrany w szczytowym momencie przesadnie groove'owej prostoty zespołu, ale przestrzenne riffy i plemienne instrumentarium perkusyjne są świetne, a znakomity wokal Pattona zdecydowanie podnosi cały utwór na wyższy poziom. I jeśli chodzi o utwory, które pojawiły się wówczas w nadchodzących wydawnictwach zespołu, nowy utwór Il Niño nie jest zły. Nie podoba mi się tak bardzo jak materiał z ich poprzedniej płyty, bo główny riff jest zbyt wtórny, ale reszta utworu jest w porządku. Podoba się nagranie i fakt, że nadal używają dodatkowej perkusji i subtelnych warstw gitar akustycznych. Beginning of the End z Pinshanka bardzo różni się od tego, co słyszeliśmy w przeszłości od zespołu, z absurdalnie chwytliwym refrenem i świetnymi harmoniami wokalnymi. Mushroom Head to zwariowany zespół, który mógłby być prawie znośny, gdyby porzucił ten absurdalny wizerunek, ale i tak byliby porównywani do new metalowej wersji Faith No More i nadal nie byliby tak dobrzy, więc można się zdecydować co do utworu, przekonać co do utworu From Atom to Ashes, bo chociaż jest całkiem dobry i zdecydowanie łatwiejszy w odbiorze niż ich stary materiał, jest dość generyczny, a wokale są irytująco nosowe. Devil Driver to naprawdę dziwny zespół, brzmiący jak połączenie drum.

A utwór Hatebreed brzmi w porównaniu z nim potwornie gęsto i błotniście, ale w większości brzmi dobrze. Układ jest w porządku, nie jest zbyt ekscytujący, ale wygląda spójnie. Na okładce można znowu znaleźć Freddiego i Jasona, na odwrocie Freddiego i Jasona, w środku osobne zdjęcie każdego z nich, a do tego są napisy końcowe każdego utworu i cała ta otoczka, co jest fajne. Generalnie wszystko może się podobać, byłoby super, gdyby wszystkie utwory były ekskluzywne, ale mniejsza z tym. Wiele z tych zespołów jest naprawdę tandetnych i wolelibyśmy przynajmniej większą różnorodność, co moim zdaniem uderza w największe słabości tego wydawnictwa, ale ma też brudną fakturę i rockowy klimat, a do tego kilka absurdalnych pogo groove'ów. Przejdźmy w takim razie do utworów, które się znalazły na tej płycie, bo jest ich sporo, więc to nam też trochę zajmie czasu. Ja tylko przypomnę, że płyta została wydana 12 sierpnia w 2003 roku przez Roadrunner Records. A oto utwory i wykonawcy. How Can I Live i grupa Il Niño. When Darkness Falls i Killswitch Engage. Następnie The Beginning of the End i Spine Shank. Sun Doesn't Rise i Mushroom Head. Condemned Until Rebirth i Hatebreed. Snap i Slipknot. To jest demo z 97 roku. Army of Me i Chimaira. The After Dinner Payback. From Atom to Ashes, Leech i Seven Dust, Bombshell i Powerman 5000, Welcome to the Strange, Murder Dolls, Out of My Way, Cedar, Inside the Cynic, Stone Sour, Swinging the Dead, E-Devil Driver, The Waste i Sepultura razem z Mikeiem Pattonem, The Middle of Nowhere i grupa The Blank Theory, Ether, Nothing i Nothing Face, Trigger i In Flames, Eleventh Hour, Lamb of God i na koniec We Were Electrocute i Type O Negative. No to słuchamy. Freddy kontra Jason, rok 2003, soundtrack z filmu o tym samym tytule.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Rencista z Kołobrzegu znalazł na plaży ponad półkilogramowy bursztyn o wartości 10 tysięcy złotych. Plaże Bałtyku skrywają wiele skarbów, a jeden z nich odkrył w 2019 roku rencista z Kołobrzegu. Spacerując wzdłuż wybrzeża natrafił na wyjątkowe znalezisko. Bursztyn ważący ponad pół kilograma, którego wartość szacowana była na około 10 tysięcy złotych. Jak sam przyznał, był zaskoczony wielkością i wagą znaleziska, które natychmiast zwróciło jego uwagę. Kamień, jak się później okazało, ważył dokładnie 526 gramów. Bursztyn o takiej wadze jest rzadkością. Większość bursztynów, które można znaleźć na polskich plażach, waży zaledwie kilka gramów. Znalezisko rencisty jest więc prawdziwym skarbem, zarówno ze względu na swoją wartość materialną, jak i unikalność. Tego rodzaju okazje zdarzają się niezwykle rzadko i są marzeniem wielu poszukiwaczy bursztynów. Wartość znalezionego bursztynu szacuje się na około 10 tysięcy złotych. Cena ta wynika z jego wielkości, wagi oraz jakości. Bursztyn o takiej masie jest cenionym materiałem w jubilerstwie i może być wykorzystywany do tworzenia wyjątkowych i unikatowych ozdób. Ciekawostką jest fakt, że bursztyn, zwany również bałtyckim złotem, powstawał przez miliony lat. To skamieniała żywica drzew iglastych, która zachowała się w idealnym stanie dzięki specyficznym warunkom geologicznym. Polska jest jednym z największych producentów bursztynu na świecie, a wybrzeże Bałtyku jest jednym z najbogatszych miejsc jego występowania.

ulicę, ciemno pod nogami, niczego nie widzę. Rozdeptuję kota, czarne biedaczysko, biegnę jak szalony, rozdeptuję wszystko. Wpadam do kałuży, potem do kanału,

Już za miastem wpadam na lotnisko. Na lotnisku mokro, na lotnisku ślisko. Lotnisko wojskowe, lecz nie tracę głowy. Niechcący potrącam stacje radarowe. Wpadam na magazyn,

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Przestrzeń powietrzna wokół strefy 51 jest najpilniej strzeżoną na świecie. Zresztą cały obiekt jest jednym z najlepiej chronionych i mimo, że nie posiada żadnego ogrodzenia, to wszędzie znajdują się znaki ostrzegawcze informujące o tym, że po wejściu na zakazany teren intruz może zostać zabity bez ostrzeżenia. Zresztą do takiego incydentu już doszło w 2019 roku, kiedy to pewien mężczyzna wtargnął samochodem na teren bazy, a następnie został zastrzelony podczas pościgu. Oprócz tego strefa jest monitorowana dniem i nocą przez całą masę kamer oraz uzbrojonych strażników, a czujniki magnetyczne ustawione są nawet wiele kilometrów od bazy na publicznych drogach, dzięki czemu wojsko doskonale wie, skąd nadjechał dany pojazd, dokąd zmierza i z jaką prędkością.

0: is life.
1: Całe życie się kręciłem, przyznaj się.
2: Okej, będzie film, specjalny film z tego. Znaczy co, teledysk, tak?
1: Będzie teledysk.
2: Nie, tu jeszcze jednej osoby brakuje, ona jest teraz w Warszawie. Szymon?

Wojtkowi zabronili pisać wierszy, Wojtkowi zabronili śpiewać. Wojtka wsadzili w psychiatryczny, na obiad wbili mu zastrzyk. Widziałem Wojtka na Placu Wolności, skulony siedzi.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Donosicielstwo w PRL-u miało głęboki i długotrwały wpływ na społeczeństwo polskie. System ten nie tylko służył do utrzymania kontroli nad obywatelami poprzez władze komunistyczne, ale także wprowadzał atmosferę nieufności i strachu w codziennym życiu. Ludzie często nie wiedzieli, komu mogą zaufać, a obawa przed donosicielem wśród znajomych, sąsiadów czy nawet członków rodziny była realna. Donosicielstwo w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej było zjawiskiem powszechnym i stanowiło ważny element systemu opresji i kontroli społeczeństwa przez władze komunistyczne. Donosicielstwo miało różny charakter, od zmuszania przez władze po tak zwane donosicielstwo ochotnicze. System totalitarny wykorzystywał najniższe ludzkie instynkty, takie jak zazdrość czy chęć zaszkodzenia innym, do manipulowania i kontrolowania życia społeczno-politycznego. Donosy były używane nie tylko do niszczenia konkretnych przeciwników, ale również do pozyskiwania informacji o innych obywatelach. Nagrody dla donosicieli mogły obejmować nie tylko pieniądze, ale także pomoc w otrzymaniu mieszkania czy pracy. Przykładowo Marian Strużyński vel Marian Reniak za wydanie kilkudziesięciu żołnierzy ugrupowań niepodległościowych otrzymał stałą pensję i prezenty, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Inny agent, znany jako TW Górnik za wydanie żołnierzy batalionu Zośka, otrzymał co najmniej 5 tysięcy złotych, co było znaczną sumą w porównaniu ze średnią pensją wynoszącą około 600 złotych. Donosicielstwo w PRL-u było więc nie tylko narzędziem represji, ale dla niektórych stanowiło sposób na uzyskanie korzyści materialnych i społecznych.

się domyśleć, co

blisko, najbliżej.

Nie chciałem tego zrobić, oszukać swoich snów. Zabiłem

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cmentarz dla bezdomnych. W Nowym Jorku mieszka ponad 8,5 miliona ludzi. Szacuje się, że w 2020 roku wśród nich było około 90 tysięcy bezdomnych, którzy często zmagają się z niedożywieniem, brakiem pomocy medycznej lub różnymi uzależnieniami. Takie osoby pozbawione pieniędzy lub rodziny często umierają z samotności, na ulicy lub w schroniskach, a ich ciała trafiają na Hard Island. Jest to wyspa, na którą można dostać się jedynie łodzią. Dawniej chowano tam żołnierzy poległych w wojnie secesyjnej. Później znajdowało się tam więzienie i zakład psychiatryczny. Dziś w masowych grobach grzebie się tam Nowojorczyków, po których ciała nikt się nie zgłosił lub których rodzina nie może opłacić pogrzebu. Wykopywaniem masowych mogił zajmują się więźniowie oraz pracownicy kontraktowi. O jak wielkiej skali mówimy? W zeszłym roku w Nowym Jorku zmarło około 640 osób bezdomnych, a na wyspie chowanych jest około 25 ciał tygodniowo. Od 1980 na wyspie pochowano około 70 tysięcy osób.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Ostatnie odkrycie fizyków, które zostało nagrodzone Nagrodą Nobla w 2025 roku, ujawniło nie tylko coś dziwnego, ale dosłownie obudziło uśpiony świat kwantowy. To, co wcześniej obserwowano tylko w pojedynczych elektronach i atomach, nagle ujawniło się w układzie składającym się z miliardów cząstek działających jako jedna całość. Nie jest to już laboratoryjna sztuczka, ani coś egzotycznego, ale prawdziwa zmiana paradygmatu. Po raz pierwszy naukowcy zarejestrowali makroskopowe tunelowanie kwantowe. Jest to proces, w którym nie pojedyncza cząstka, ale cała armia połączonych cząstek przeszła przez barierę energetyczną, jakby w ogóle nie istniała. W istocie zaobserwowali oni, jak prawa kwantowe, które jesteśmy przyzwyczajeni uważać za niewidzialne, nagle wtargnęły do naszego świata. To tak, jakby rzeczywistość postanowiła przypomnieć nam, że jest znacznie głębsza i bardziej tajemnicza niż się wydaje. Jest to moment, który fizycy porównują do przebudzenia giganta. Przez dziesięciolecia ludzkość wierzyła, że efekty kwantowe pozostają poza zasięgiem wzroku, poza skalą mikroskopową. Nagle okazało się jednak, że nawet obiekt makroskopowy może zachowywać się zgodnie z prawami prawdopodobieństwa, przenikając przez bariery. W ten sposób narodziła się nowa era, w której znane granice między tym, co możliwe, a tym, co niemożliwe, uległy zatarciu. Jeśli ktoś z uśmiechem twierdził, że teleportacja to temat science fiction, to teraz ten śmiech cichnie. W końcu u podstaw tego odkrycia leży zasada, że materia jest w stanie poruszać się bez przemieszczania się w klasycznym sensie. Rzeczywistość kwantowa nie jest już tylko na czubku igły. Puka do drzwi naszego makroskopowego świata. Aby zrozumieć pełny zakres tego odkrycia, musimy najpierw zrozumieć istotę tego, co fizycy nazywają tunelowaniem kwantowym. Wyobraź sobie ścianę mocną jak stal i cząstkę. Mały elektron, który zgodnie z wszystkimi prawami fizyki nie powinien być w stanie przez nią przejść. Po prostu nie ma wystarczającej energii, aby pokonać tę barierę. Ale w cudowny sposób czasami ląduje po drugiej stronie, jakby przecisnął się przez zabronioną przestrzeń. Bez pęknięć, bez dziur, bez zniszczeń. Po prostu zniknęła z jednej strony i pojawiła się po drugiej. W języku mechaniki kwantowej nie jest to magia, ale przejaw fundamentalnej zasady nieoznaczoności. Cząstka nie jest kulą, ale funkcją falową, która opisuje prawdopodobieństwo jej lokalizacji w różnych miejscach. A jeśli istnieje prawdopodobieństwo nawet najmniejsze, cząstka może przeniknąć przez barierę. Z punktu widzenia fizyki klasycznej jest to nonsens. Z punktu widzenia fizyki kwantowej jest to normalne. Jednak przez wiele dziesięcioleci uważano, że takie sztuczki zdarzają się tylko w mikrokosmosie. Tak, elektrony w atomach tunelują z jednego stanu energetycznego do drugiego. Tak, w ten sposób działają diody tunelowe, skaningowe mikroskopy tunelowe, a nawet fuzja jądrowa w gwiazdach. Ale wszystko to dzieje się w skali nanometrów i mikrodżuli. Świat większy niż atom wydawał się być niezawodnie chroniony przed takimi dziwactwami. Teraz jednak czasy się zmieniają. Kiedy fizycy zademonstrowali tunelowanie makroskopowe, stało się jasne, że efekt ten nie jest ograniczony rozmiarem cząstek. Może on przejawiać się w układach składających się z miliardów elektronów, o ile zachowują się one jako jedna kwantowa całość. Oznacza to, że granica między światem mikro a makro jest warunkowa. To, co uważaliśmy za wyłączną właściwość cząstek subatomowych, może przejawiać się w obiektach widocznych pod zwykłym mikroskopem. Ale po co nam to? Odpowiedź leży nie tylko w naukowej ciekawości, ale także w technologicznej chciwości ludzkości. Tunelowanie kwantowe od dawna stanowi sedno wielu urządzeń. Bez niego nie byłoby mikroelektroniki, ponieważ efekty tunelowania determinują zachowanie tranzystorów na granicy miniaturyzacji. Bez niego nie działałyby lasery i panele słoneczne, ponieważ nawet światło w istocie tuneluje między stanami kwantowymi. A teraz, gdy nauczyliśmy się obserwować ten efekt na poziomie makroskopowym, otworzyły się drzwi do jeszcze bardziej oszałamiających możliwości. Na przykład komputery kwantowe, które wykorzystują superpozycje i efekty tunelowania, do znajdowania rozwiązań nieosiągalnych dla klasycznych maszyn lub nadwrażliwe czujniki kwantowe zdolne do wykrywania najmniejszych fluktuacji grawitacji lub pól magnetycznych. Nawet koncepcja teleportacji informacji opiera się na tej samej podstawie. Cząstki lub układy cząstek mogą zmieniać stan bez przechodzenia przez etapy pośrednie, co przypomina kwantowy charakter tunelowania. Ale jest też głębsze znaczenie. Tunelowanie kwantowe rodzi pytanie, co właściwie oznacza przeszkoda? Jeśli na poziomie podstawowych praw materia może przenikać przez każdą barierę bez jej niszczenia, być może sama rzeczywistość nie jest zbudowana jako solidny blok, ale jako sieć możliwości. W tym ujęciu świat staje się nie areną zderzeń cząstek, ale oceanem prawdopodobieństw, w którym wszystko jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami. Nic dziwnego, że filozofowie i fizycy coraz częściej odnoszą się do tunelowania jako pomostu między niemożliwym a możliwym. Pokazuje to, że nawet gdy droga wydaje się zamknięta, natura znajduje sposób, aby ją ominąć. Czasami pośrednio, nieoczywisto, ale zawsze zaskakująco. Dlatego wielu uważa to zjawisko nie tylko za fakt naukowy, ale za metaforę samego wszechświata, który przełamuje bariery, nawet jeśli logika mówi co innego. A teraz, gdy ta właściwość wyszła ze świata mikroskopowego na poziom widocznych eksperymentów, mamy szansę nie tylko obserwować cuda, ale także je kontrolować. Dosłownie stworzyć urządzenie, w którym obiekt makroskopowy przenika przez barierę tak naturalnie jak elektron. Czasami odkrycia naukowe są jak poezja, tyle że zamiast słów są wypełnione wzorami, a zamiast rymów błyszczą liczbami i wykresami. Tak właśnie wygląda historia trzech osób, które w 2025 roku otrzymały Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie makroskopowego tunelowania kwantowego. Zjawisko to zmusiło fizyków do świeżego spojrzenia na samą koncepcję rzeczywistości. Bohaterami tego odkrycia byli John Clark, Michel Devar,

Istotne było stworzenie warunków, w których spójność kwantowa jest zachowana w układzie zawierającym miliardy cząstek. Właśnie to udało się osiągnąć grupie Clarka, Dewara i Martineza. Zbudowali oni specjalny nadprzewodzący obwód kwantowy, miniaturowy obwód elektryczny przypominający niewielki prąd pierścieniowy. W temperaturze bliskiej zeru, absolutnemu prąd w nim mógł pozostawać w stanie spoczynku lub przeskakiwać do innego stanu kwantowego. Wyglądało to tak, jakby cała fala elektronów przechodziła przez barierę energetyczną bez rozbijania się lub rozpraszania. W laboratorium proces ten wyglądał niemal normalnie. Na ekranach urządzenia pojawiła się krzywa rejestrująca przejście prądu z jednego stanu do drugiego. Ale za tym błyskiem kryła się chwila porównywalna do cudu. Po raz pierwszy fizycy zaobserwowali makroskopowy obiekt, a nie pojedynczą cząstkę przenikający przez barierę, tak jak robią to elektrony lub fotony. Eksperyment był zarówno elegancki, jak i imponujący. Elegancki, ponieważ wykorzystywał niezwykle precyzyjne pomiary i niemal fantastyczną czystość nadprzewodników. Wspaniały, ponieważ wynik obalił znany podział świata na klasyczny i kwantowy. Naukowcy skutecznie wykazali, że w idealnych warunkach obiekt makroskopowy zachowuje się jak pojedyncza, gigantyczna cząstka kwantowa. W układzie zawierającym miliardy elektronów indywidualność znika, pozostawiając pojedynczą falę prawdopodobieństwa, która podlega prawom mechaniki kwantowej. A jeśli ta fala chce przejść przez barierę, nic nie może jej powstrzymać. Sekretem sukcesu była nie tylko precyzja, ale także pomysł. Naukowcy ci jako pierwsi zdali sobie sprawę, że obwody nadprzewodzące mogą stać się areną dla nowego poziomu eksperymentów kwantowych. Obecnie ich praca stała się podstawą dla całej dziedziny komputerów kwantowych opartych na złączach Josephsona. Są to zasady stosowane w procesorach Google Quantum AI, nad którymi pracuje sam John Martinez, jeden z laureatów Nagrody Nobla. Ich eksperyment to nie tylko obserwacja, ale pierwszy bezpośredni dowód na to, że spójność kwantowa może obejmować systemy makroskopowe. Ten krok zmienił nie tylko fizykę, ale także filozofię nauki. W końcu teraz pojawia się pytanie, czy duży obiekt może być kwantowy i gdzie kończy się świat kwantowy, a zaczyna świat klasyczny? Napisz komentarz z odpowiedzią na to pytanie. Szczegóły eksperymentu. Podstawą układu było złącze Josephsona. Jest to specjalny obwód elektryczny, który może zachowywać się jak gigantyczna cząstka kwantowa. Złącze to składało się z niezwykle cienkich warstw nadprzewodników oddzielonych ultracienką warstwą izolacyjną o grubości dosłownie kilku atomów. Zgodnie z prawami fizyki klasycznej, elektrony nie powinny być w stanie przez nie przejść. Jednak w nadprzewodniku elektrony łączą się w pary, tak zwane pary Coopera, a ich funkcje falowe przeplatają się. Kiedy temperatura układu spadła do prawie zera absolutnego, fluktuacje termiczne ustały, a wszystko, co działo się w obwodzie, zaczęło podlegać wyłącznie prawom kwantowym. W tym momencie fizycy uruchomili niewielki prąd, wynoszący zaledwie kilka miliardowych części ampera. Stworzył on studnię potencjału, w której prąd utknął, jak piłka w zagłębieniu. Ale tu pojawia się paradoks. Czasami prąd ten nagle przeskakiwał do innego stanu, nawet nie otrzymując dodatkowej energii. Zjawiska tego nie dało się wyjaśnić za pomocą fizyki klasycznej. Nikt nie pomógł prądowi przeskoczyć bariery. Prąd tunelował. Oznacza to, że cały układ miliardów elektronów jako pojedyncza całość przeniknął przez barierę energetyczną, jakby rzeczywistość pozwoliła mu obrać najkrótszą drogę przez niemożliwe. Efekt ten jest uderzający właśnie ze względu na swoją skalę. Wcześniej tunelowanie obserwowano tylko na poziomie pojedynczych elektronów lub atomów. Tutaj cały układ kwantowy jest makroskopowy, widoczny i mierzalny. Obwód o rozmiarze 1 cm zawierał tryliony elektronów, ale podlegał prawom prawdopodobieństwa, jakby był pojedynczą cząstką. W eksperymencie wykorzystano układ materiałów nadprzewodzących wykonanych z neobu i aluminium. Umieszczony w środowisku, w którym temperatura, wibracje i zakłócenia elektromagnetyczne zostały zredukowane praktycznie do zera. Wszelkie wibracje, nawet krok w sąsiednim pomieszczeniu, mogły zniszczyć delikatny stan spójności, dlatego laboratorium zostało odizolowane od świata zewnętrznego.

Fizycy obserwowali proces za pomocą specjalnych, ultrasensytywnych instrumentów zdolnych do rejestrowania najmniejszych zmian strumienia magnetycznego. Kiedy dochodziło do tunelowania, sygnał detektora rejestrował skok, tak jakby prąd znikał w jednym stanie i pojawiał się w innym, bez pośredniej ścieżki. Te mikroskopijne skoki stały się znakiem rozpoznawczym makroskopowego tunelowania. Urządzenie wyglądało skromnie. Mały kriostat, urządzenie chłodzące, system cewek magnetycznych, komputer do gromadzenia danych. Ale w tym zamrożonym świecie rozgrywała się scena godna dramatu naukowego. Wszystko działo się w miliardowej części sekundy. Prąd elektryczny, jakby wątpiąc, oscylował między stanem pozostawania a przechodzeniem. W pewnym momencie zniknął z jednej strony bariery energetycznej i pojawił się po drugiej. Gdyby można było to zobaczyć gołym okiem, wydawałoby się, że prąd po prostu teleportował się do innego stanu. W rzeczywistości fizycy zaobserwowali nie teleportację w klasycznym sensie, ale czyste tunelowanie kwantowe, które po raz pierwszy ujawniło się na poziomie obiektu makroskopowego. Aby potwierdzić wynik, eksperyment powtórzono setki razy w różnych warunkach, w różnych temperaturach i przy różnych poziomach hałasu. Za każdym razem efekt był taki sam. Prąd przeskakiwał bez wystarczającej energii. Co więcej, dane pozwoliły zmierzyć częstotliwość tych przejść, potwierdzając, że są one zgodne z równaniem Schrödingera dla układu wielu połączonych cząstek. Wszystko to oznaczało jedno. Cały układ makroskopowy naprawdę zachowywał się jak jedna gigantyczna fala kwantowa. To była istota eksperymentu. Pokazał on, że wszechświat nie rozróżnia dużych i małych obiektów, tak jak my. Prawa mechaniki kwantowej obowiązują wszędzie. Tyle tylko, że w naszym świecie są one ukryte pod szumem ciepła i losowości. Ale jeśli ten szum zostanie usunięty, jeśli układ zostanie doprowadzony do granicy czystości i zimna, rzeczywistość ujawnia swoje prawdziwe oblicze. Co więc faktycznie zobaczyliśmy? Nie tylko prąd przeskakujący barierę. Zobaczyliśmy, że obiekt makroskopowy może być kwantowy, że falowa natura materii nie znika wraz ze wzrostem skali, a jedynie jest ukryta pod szumem. Że rzeczywistość nie jest stała, ale plastyczna i jeśli wiesz, jak ją traktować z troską, pozwala ci przełamać własne granice. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że makroskopowe tunelowanie kwantowe jest teleportacją w najczystszej postaci. W końcu czym jest tunelowanie, jeśli nie cudownym zniknięciem obiektu w jednym miejscu i jego natychmiastowym pojawieniem się w innym? Jednak, jak to często bywa w fizyce kwantowej, rzeczywistość jest nieco inna. Teleportacja to proces, w którym informacje o stanie obiektu są przekazywane na odległość, a sam obiekt jest odtwarzany w innym miejscu. Stało się to już rzeczywistością dla cząstek kwantowych. Fotony, elektrony, a nawet atomy zostały z powodzeniem teleportowane przy użyciu stanów splątanych. Ale tunelowanie makroskopowe to coś innego. Nie wymaga ono transferu informacji ani zniszczenia obiektu. W tym przypadku obiekt dosłownie prześlizguje się przez barierę energetyczną, jakby materia nagle przestała podlegać znanym prawom fizyki klasycznej. W eksperymencie nagrodzonym Nagrodą Nobla naukowcy zaobserwowali, jak prąd nadprzewodzący, składający się z miliardów par elektronów Coopera, nagle zniknął z jednego stanu energetycznego i pojawił się w innym, nie przechodząc przez żadne etapy pośrednie. Nie jest to transfer danych ani restrukturyzacja materii. Jest to sama egzystencja zakłócająca zwykły przepływ czasu i przestrzeni. Jeśli się nad tym zastanowić, natura teleportacji i tunelowania są nadal powiązane. Oba zjawiska przełamują bariery nie tylko fizyczne, ale także filozoficzne. Sugerują one, że przestrzeń może nie być tak ciągła, jak nam się wydaje, a czas może nie być tak sekwencyjny. W skali makro tunelowanie staje się złowieszczą wskazówką. Być może w przyszłości materia rzeczywiście będzie w stanie przeskakiwać wszelkie granice, czy to sieć atomową, czy odległość kosmiczną. Niektórzy fizycy już ostrożnie sugerują, że jeśli taki proces uda się ustabilizować i kontrolować, ludzkość zyska narzędzie porównywalne do mitycznego teleportu. Nie chodzi o niszczenie i ponowne składanie atomów, ale o płynne przechodzenie przez bariery. Tak jakby sama przestrzeń otwierała drzwi dla materii, kiedy tylko zechce. Pomimo euforii związanej z odkryciem makroskopowego tunelowania kwantowego, fizycy pozostają niezwykle ostrożni.
W końcu jedną rzeczą jest obserwowanie niewielkiego prądu nadprzewodzącego, przeskakującego przez barierę energetyczną, a zupełnie inną teleportowanie czegoś namacalnego, takiego jak stół, filiżanka, a nawet osoba. Świat obiektów makroskopowych jest zbyt sztywny, aby pozwolić na takie kwantowe sztuczki bez konsekwencji. Głównym powodem jest dekoherencja. Ten termin kwantowy opisuje moment, w którym obiekt traci spójność swoich stanów kwantowych w wyniku interakcji z otoczeniem. Dopóki cząstka lub układ są izolowane, mogą być jednocześnie falą i cząstką i mogą przenikać przez bariery, ale gdy tylko wejdą w kontakt z rzeczywistym światem, magia znika. Każde zderzenie z cząsteczką powietrza, każdy foton światła, każda fluktuacja termiczna niszczy delikatną superpozycję kwantową. Dlatego też, jeśli chodzi o teleportację obiektów makroskopowych, fizycy szczerze przyznają, że nie jesteśmy nawet blisko możliwości kontrolowania takiego systemu bez strat. W warunkach laboratoryjnych tunelowane są mikroskopijne prądy, pojedyncze magnesy i nanocząsteczki. Wszystko to wymaga jednak ekstremalnie niskich temperatur, ultraczystej próżni i całkowitej izolacji od świata zewnętrznego. W normalnym pomieszczeniu, gdzie panuje ciepło, hałas i światło, każdy stan kwantowy ulega rozpadowi w ułamku nanosekundy. Niemniej jednak nawet sceptycy nie spieszą się z odrzuceniem tej teorii. W końcu 20 lat temu tunelowanie makroskopowe uważano za science fiction, a teraz zostało ono nagrodzone Nagrodą Nobla. Niesamowite. A jeśli ludzkości uda się nauczyć kontrolować dekoherencję, a takie eksperymenty są już prowadzone z komputerami kwantowymi i nadprzewodzącymi qubitami, to pytanie, dlaczego stoły nie są teleportowane, może stać się nie żartem, ale naukowym wyzwaniem na nadchodzące stulecie. Być może pierwsze kroki w tym kierunku zostały już podjęte. Niektóre laboratoria eksperymentują z systemami, w których obwody nadprzewodzące tunelują zbiorowo, synchronicznie, wykazując zachowanie, które przypomina coś więcej niż sumę poszczególnych cząstek. To jak pierwsze błyski burzy na horyzoncie. Jeszcze nie burza, ale już zwiastun nowej fizyki,

part of my life.

Jack.

prosto pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj.